To NASA. Kto was wezwał? Wypieprzajcie z mojego domu. James Lee. Ten skurwiel Lee to totalny pojeb. Kable idą stąd. Zameldowany tu jest jakiś Julian, to ty? Nie mieszka tu żaden Julian. Ja jestem Julian, o co chodzi? Nie wiem, ktoś się pewnie włamał i podłączył, nie moja wina. Corey i Trevor raz tu weszli ze śrubokrętami. Dino, dzwoń do centrali.

miesięcznie. Włącz mi sygnał. Szybkiej apę, zaraz się wyłączę, nie drzyj się. Jak 10 minut nie zdejmiecie tych talerzy, będę musiał wezwać policję. Zdejmuj antenę, dopiero wyszedłem z pierdla, nie dzwoń po Glinie. Dino, zdejmuj. Dino, do parku Jurajskiego.

gdzie Ricky mnie najął, wiedziałem, że to przesrana sprawa. Kasa z opieki społecznej przychodziła na Trevora, Corey'ego, Trevora, Randy'ego, Trevora. W banku mi doradzili, że powinnam sprzedać parking. Chyba czegoś nie rozumiem. Jak zacząłem robotę, było już za późno. Pilnowałem Ricka, żeby się w nic nie wpakował, póki nie wypuszczą Juliana, ale sprawy się wymknęły spod kontroli.